dosyć niemiłe jest to społeczeństwo. Doświadczam tego, gdy ganiam po mieście. Chłopcy chcą manifestować swą męskość. Znowu zapiją niepewność i bezsens. Wieczorem wychodzą na ulicę. Tym razem jednak muszą iść beze mnie. Niby po co znowu iść nad Wisłę. Widziałem wszystko, co było i będzie.

0: leżę w wannie. Nie mam siły tańczyć ani chać, napijcie się za mnie. Nie chcę mi się płakać ani śmiać, będę leżał w wannie. Nie chcę narkotyków tanich brać, w sumie może wpadnę. Ej, jak coś będziesz wiedział, daj mi znać.
1: Chciałem być czysty jak łza, więc nie palę 6 miesięcy. Obiecałem, nie zapalę nigdy więcej. Nigdy więcej. I chyba się to uda, mimo że tu bal. Pełna gęba, chociaż wokół nadal nie ma fal. Bar na sobie dźwiga ciężar wódki czystej. Myślę, jeden szocik w sumie wcisnę.

leżę w wannie. Nie mam siły tańczyć ani chlać, napijcie się za mnie. Nie chce mi się płakać ani śmiać, będę leżał w wannie. Nie chcę narkotyków tanich brać, w sumie może wpadnę.

attributable

Mamy dzisiaj piątek, 29 dzień maja i zarazem 149 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzi Magdalena, Urszula i Maria, ale także Aleksander, Bogusław, Andrzej, Stefan, Rajmund, Wilhelm, Rajmunda, Maksymin i Maksymina. Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego. Dzisiaj Światowy Dzień Zdrowia Układu Pokarmowego, obyśmy zdrowi byli przede wszystkim. Dodatkowo Międzynarodowy Dzień Uczestników Misji Pokojowych ONZ i dodatkowo Dzień Weterana Działań Poza Granicami Państwa. A dodatkowo jeszcze Europejski Dzień Kultury i Europejski Dzień Sąsiada. No w sumie w tych ostatnich dwóch kategoriach mogę sobie poświętować. A jeżeli chodzi o kwestie imprezowo-koncertowe, moi drodzy, to po pierwsze, dzisiaj o 19:00 w Tauron Arenie Conan Gray występować będzie, w związku z tym koncert Co się zowie. Tak dla równowagi podpowiem, że jutro z kolei, no też w Tauron Arenie o godzinie 20:00 z kolei Taco Hemingway koncertować będzie, w związku z tym zapowiada się naprawdę mocny koncert. Natomiast ci, którzy woleliby coś bardziej stonowanego, wyciszonego, to propozycja również dotycząca soboty. Natomiast propozycja troszeczkę inna, bo do Tyńca trzeba by się udać. Lato już prawie że przed nami, chociaż wiosna jeszcze w kalendarzu, a to oznacza, że startuje w zasadzie festiwal letni, a w zasadzie letnie koncerty organowe, które w Tyńcu odbywać się będą. No i właśnie w sobotę o godzinie 15:30 będzie miał miejsce pierwszy z cyklu tych koncertów. Myślę, że warto się wybrać, bo tamtejsze organy, no i przede wszystkim akustyka kościoła w Tyńcu, to są rzeczy niesamowite. Zapraszam. A jeżeli chodzi o propozycje kinowe, to tak się zastanawiałem, czy pójść po najmniejszej linii oporu, czy ewentualnie po tej bardziej zasadniczej. A skoro tak, no to stanęło na tym, że przede wszystkim to, że weekend i oznacza to, że oczywiście więcej osób może wybrać się do kina i nadrobić zaległości, to do takich zaległości na pewno może należeć film Mandalorian i Grogu. Kontynuacja Gwiezdnych Wojen, czyli już po zwycięstwie i pokonaniu Imperium, teraz Republika mierzy się z innymi problemami, no i w tym kontekście pojawiają się nasi bohaterowie. Dodam jeszcze, że Mandalorian to oczywiście łowca nagród, a Grogu, uwaga, to kuzyn Jody, znaczy kuzyn, pobratyniec, może tak lepiej chyba zabrzmi. A film możecie obejrzeć dzisiaj o godzinie na przykład 19:00, natomiast w sobotę proponuję seansę o 18:00 i 19:00, tudzież 20:00. Myślę, że na pewno możecie się tam całkiem nieźle pobawić. Niech moc będzie z wami. No i informacje bieżące, a tego to się nazbierało, moi drodzy, całkiem sporo. Dość powiedzieć, że po pierwsze to już dzisiaj i jutro skądinąd startuje 14 ogólnopolskie warsztaty statystyki i analizy danych, czyli WSAD, na które oczywiście warto chyba się wybrać i ewentualnie wziąć tym czynny układ. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie bardziej rozrywkowe, to podpowiem, że gorący weekend zapowiada się na Wydziale Mechanicznym, zresztą nie tylko weekend, tu uchylę rąbka tajemnicy. No bo, moi drodzy, Festiwal Mechanika wystartuje, a to oznacza, że w tym roku będzie w kilku wydaniach. W sobotę Moto Night, czyli tuniki sportowe emocje nocą, czyli wszystko zacznie się o 19:00 i skończy o 22:30. No nie można przesadzać z tą nocą, bo jednak wkoło są osiedla i mieszkańcy. Natomiast w niedzielę piąty zlot pojazdu Wydziału Mechanicznego
A tam oczywiście będą i starocie, i nowości, no i będą Fiaty 126P, które mnie osobiście z sentymentem i łezką wokół się kojarzą. No i będą oczywiście konkursy i nagrody dla najstarszego pojazdu, najciekawszego samochodu zabytkowego, najciekawszego samochodu studenta, najciekawszego motocykla, no i oczywiście malucha, moi drodzy, no a poza tym oczywiście ponadkategoriowa nagroda, czyli pojazd z lotu. Dodatkowo oczywiście nie będą to tylko pojazdy i oglądanie parkingu, bo oczywiście będą spotkanie, panel dyskusyjny z ekspertami, pasjonatami motoryzacji. No a poza tym oczywiście będą otwarte laboratoria, czyli będzie możliwość udać się na przykład pooglądać, co robią koła naukowe, co robią poszczególne laboratoria wydziałów, co się tam ciekawego dzieje. No a poza tym oczywiście będą i pokazy służb mundurowych i gastronomii. Jeżeli już dotarliśmy do końca z lotu, no to odpowiem jeszcze tak. W poniedziałek 1 czerwca, no Dzień Dziecka przede wszystkim, to nie do końca odzwierciedla akurat wymiar konkursu czy dnia, bo właśnie wtedy będzie miał miejsce Dzień Wydziału Mechanicznego, a w programie będzie na przykład rzut tarczą hamulcową, bieg ze sprawozdaniem, symulator pit stopu, no i oczywiście mechaniczny byk, automaty, zręcznościowe gry, no i wydziałowa gra w stylu miejskim. No to wszystko oczywiście będzie się działo 1 czerwca na Wydziale Mechanicznym. Jednym słowem, długi, ciężki weekend. Aha, no z tego wszystkiego pominąłby mi jeszcze jedną atrakcję, która w niedzielę może się wydarzyć, no też z Wydziałem Mechanicznym związana oczywiście, czyli po prostu będzie również kontynuacja pikniku pomiarowego na oko kontralaser, bo to się zaczęło wczoraj. Natomiast w niedzielę kontynuacja. No, moi drodzy, masa atrakcji. Wydział Mechaniczny na Czyżynach. Zapraszamy. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radia Nowinki, a co za tym idzie, przypominam, że można słuchać na okrągło całą dobę. Wystarczy wejść na stronę www.nowinki.pkedu.pl, kliknąć przycisk włącz radio, no i w zasadzie reszta należy już do nas. Bo my gramy dla Was, tylko i wyłącznie dla Was, oczywiście programy cały czas. A skoro tak, no to od razu przypomnę, że jutro o godzinie 20 z naszej odkurzonej, może nie premiera, ale w każdym razie prawie prapremiera, bo będą to materiały dawno na naszej antenie nieprezentowane, które myślę, że warto sobie troszeczkę odświeżyć i wysłuchać. To będzie w sobotę, natomiast w sobotę i niedzielę jeszcze dodam, rano będą, czy nawet po południu troszeczkę, propozycje programów, do wysłuchania programów, które były emitowane na naszej antenie wieczorami przez cały tydzień. To w sobotę i niedzielę. Natomiast dzisiaj wieczorem, tuż po 21:00, herbatka, na którą zaprasza Tomasz Kapuśniak. Zapraszamy do słuchania nowinek.

inżynierskie, historie. Radio Nowinki, Politechnika Krakowska. Zaprasza Tomasz Kapuśniak.

I dobry wieczór zarazem, moi drodzy. Witam się z wami serdecznie, Tomasz Kapuśniak po tej stronie, a dzisiaj inżynierskie historie i znowu wchodzimy w erę informatyki. No, można chyba tak to określić. Ściślej będziemy mówili o komputerach, pierwszych komputerach.

Choć to może wydawać się nieatrakcyjne, nie, źle powiedziane, może trochę zaskakujące, bo na pewno większość z Was słyszała pierwszy komputer ENIAC. No i to oczywiście wszystko rozwiązuje. O ENIAC-u też dzisiaj będzie, ale zaczniemy w tym momencie od urządzeń, o których mówiliśmy już wcześniej, znaczy gwoli ścisłości. Tam wcześniej, w wcześniejszych programach mówiłem bardziej o maszynach liczących niż komputerach, no bo to też trzeba rozgraniczyć, ale no pewne podstawy czy punkt wyjścia oczywiście był. No i przyjmuje się, że pierwszymi takimi komputerami, znaczy pierwszym komputerem de facto chyba był niemiecki Z3, przy czym pamiętać trzeba, że to było urządzenie elektromechaniczne w pewnym sensie. No Z1, pierwowzór tego powstał w 1937 roku, Z3 w 1941 roku. Obydwa urządzenia zostały zniszczone w czasie nalotów alianckich na Niemcy, to też trzeba zaznaczyć. Chociaż Z3 był w pełni automatycznym komputerem, no i był wykorzystywany między innymi w procesach produkcyjnych, czyli projektowaniu, przygotowywaniu skrzydeł samolotów. Dlaczego akurat skoncentrowałem się na tym komputerze? To już poniekąd mówiłem chyba poprzednim razem, że to urządzenie zostało, znaczy inaczej, teraz powiedziałem, że przypomniałem, że to urządzenie zostało zbombardowane, a w zasadzie zniszczone w czasie bombardowania. I istotne, to co mówiłem w jednym z poprzednich programów, to urządzenie zostało w pewnym stopniu odbudowane, odtworzone. I istotne jest to, że pomimo oczywiście istotnych i znanych niedomagań czy niedoborów, że tak powiem, jeżeli chodzi o samo urządzenie liczące, udokumentowano, że wprowadzając odpowiedni algorytm obliczeniowy, odpowiedni program, no można było wymusić działanie stricte obliczeniowe. Jednym słowem, pomimo tego, że nie do końca elektronowy, ale jednak komputer, moi drodzy, tak. To było chyba najwcześniejsze urządzenie obliczeniowe, które do tej kategorii predysponowane było, czy można je było zaliczyć. Natomiast niewątpliwie takim komputerem już całkowicie elektronicznym, powiedzmy, że maszynę do rozwiązywania układów równań algebraicznych, to bardziej to był Antasoft Berry komputer, który powstał w 1942 roku. I tak jak powiedziałem, to była pierwsza maszyna do rozwiązywania układów równań algebraicznych liniowych. Wielkością była zresztą porównywalna z biurkiem oczywiście, ale to dosyć umownie, bo trzeba było chyba bardzo duże biurko. Dość powiedzieć, że waga urządzenia wynosiła już około 320 kg, a bynajmniej nie jest to rekordzista.

320 kg. No, tak jak powiedziałem, nie był to akurat ostatni krzyk mody. To urządzenie akurat no, później było, że tak powiem, rozwijane. Myśl, która była wykorzystane tutaj, prototypy, rozwiązania oczywiście wykorzystane. No i doprowadziło to, no może nie bezpośrednio, ale do powstania Kolosusa, moi drodzy. W 1944 roku. Dość powiedzieć, że to już zdecydowanie nie było urządzenie biurkowe, ważyło znacznie więcej, no bo wyobraźcie sobie, że mamy tutaj lampy. Lampy zresztą Kolosus, od tego się wzięła nazwa, no bo były to akurat musiały być bardzo duże lampy elektronowe. Był on wyposażony aż w 1500 lamp. Jak sobie pomyślę, że wzmacniacze lampowe, które tutaj w radiu jeszcze przechowujemy oczywiście, miały w porywach 8-10 lat, a lamp, no to już w tym momencie, no kilkanaście nawet, niech będzie, moi drodzy. Ale 1500 lamp w jednym urządzeniu, no i dość powiedzieć, że miało to swoje przełożenie, no bo układ mógł przetwarzać polecenie z prędkością do 5000 słów na sekundę. Były to no, naprawdę ogromne ilości, jak na tamte czasy. Zresztą no, trzeba przyznać, że było to również urządzenie ogromne, no bo zajmowało kilka metrów szaf. No, żeby nie powiedzieć, no, pod 10 metrów szaf z podzespołami. No i po prostu było wymagane po prostu nawet już nie pomieszczenie przestronne, tylko wręcz mała hala. To akurat nie ulega najmniejszej wątpliwości. No, mniej więcej w tym samym czasie powstał Harvard Mark I, to też 1944, bo on już naprawdę wymagał hali, by działać po prostu. Dość powiedzieć, że był to chyba największy kalkulator, który był stworzony w czasie wojny. Miał 16 metrów długości, 2,5 metra wysokości, ważył w sumie ponad 4 tony. I gdybyśmy go rozebrali, to moglibyśmy tam znaleźć chyba 800, może 1000 kilometrów przewodów. Zresztą urządzenie skądinąd no, zapracowało, bo na swoją, że tak powiem, wielkość, żywotność i tak dalej, bo było wykorzystywane w pewnymi ograniczeniami. Oczywiście przez lat no, ponad 10, kilkanaście wręcz należałoby powiedzieć, bo chyba ostatnie prace nad nim prowadzono w 1959 roku, co też w jakimś stopniu oczywiście przekłada się, że tak powiem, na żywotność. Dość powiedzieć, że no, mimo wszystko był to komputer, który w jakimś stopniu pomagał na Harvardzie stworzyć, że tak powiem, centrum światowej nauki.

No i w tym momencie dochodzimy, moi drodzy, do roku 1945. A co to oznacza? ENIAC. No właśnie. To jest urządzenie, które bardzo długo uznawane było za pierwszy komputer, no ale z czasem wraz z odtajnianiem wielu dokumentów, no bo pamiętajcie o tym, że duża część z tych urządzeń była wykorzystywana przez wojsko i nie było to takie hop-siup, no stracił ten tytuł. ENIAC, jak pamiętacie, to gigant, moi drodzy. Wymagane rozmiary pomieszczenia 12 na 6 metrów, czyli jeżeli byście tak sobie przeliczyli 60 metrów, jeżeli tylko byśmy stawiali urządzenie. 42 wysokie na 3 metry szafy, całość ważyła chyba 27 czy 30 ton w porywach. W związku z tym naprawdę było to urządzenie wielkie, wielkie i troszeczkę nieporęczne, no bo pamiętajcie o tym, że no na tamte czasy oczywiście to było najnowocześniejsze urządzenie, ale właśnie od takich gabarytów zaczęły powstawać komputery, laptopy, notebooki. Jednym słowem, wszystko to się mniej więcej tutaj mieści. Zresztą inaczej, no 27-30 ton, no i ponad 17 tysięcy lamp elektronowych. Zresztą, żeby to zasilić, to trzeba było doprowadzić napięcia, niesamowite transformatory, jednym słowem, huk, hałas i w ogóle. Natomiast jak już żeśmy doszli do tego, no to oprócz tego, że zajmował tę powierzchnię, no to on, no powiedzmy, działał głośno, no i działał niesamowicie.

przede wszystkim, moi drodzy, 6 tysięcy ręcznych przełączników, no i przy okazji ileś tam milionów połączeń lutowanych, co nie jest akurat tutaj istotne. Znaczy konstrukcyjnie do budowy tak, natomiast do obsługi jakby troszeczkę mniej, no bo to jak już powstało, to działało. Natomiast istotne jest właśnie te przełączniki, moi drodzy. Do sprawnego funkcjonowania ENIAC potrzebował całego sztabu ludzi, co było spowodowane głównie ogromnymi rozmiarami komputera z jednej strony, a poza tym kwestią programowania, bo te przełączniki trzeba było po prostu ustawiać. No, nie miał on pamięci operacyjnej, był wyposażony w arytmetykę dziesiętną, nie dwójkową, no i początkowo programowany był przez przełączanie tytyków kablowych. No, później się to oczywiście zmieniło, ale to nie zmienia faktu, że początki były zawsze trudne. Zresztą, powiedzmy tak, ENIAC wykonywał operacje arytmetyczne około 1000 razy szybciej niż wcześniej konstruowane maszyny cyfrowe. A wykorzystywany był głównie do obliczania tablic balistycznych dla Research Laboratory w Aberdeen podczas II wojny światowej. Oprócz tego był angażowany do obliczeń związanych z wytwarzaniem broni jądrowej, ale później również do prognozowania pogody czy projektowaniem tuneli aerodynamicznych. Zresztą ENIAC był wykorzystywany trochę krócej niż ten harvardzki komputer, bo do 1955 roku. Natomiast istotniejsze jest co innego, moi drodzy, bo to jest akurat maszyna, której części są przejmowane Smithsonian Institute w Waszyngtonie jako pamiątki, jako elementy muzealne. W związku z tym mamy naprawdę masę możliwości, aby ewentualnie podziwiać czy wysokiej rozdzielczości zdjęcia, czy to, jak ten komputer wyglądał. You're self-destructing, little girl, pick yourself up. Don't blame the world, so you screwed up. You're gonna

jakiejś następczości, ale w jakimś stopniu kolejnym krokiem przełomowym był już EDSAC, moi drodzy. Należałoby to zaznaczyć, że ten komputer składał się, co prawda, no, trochę mniejszej ilości skład, ale przede wszystkim on był kompaktowy. Obsługiwało go 3000 lamp, no może trochę bardziej rozbudowanych, ale i mniejszych, moi drodzy, w związku z tym gabaryty, hałas były mniejsze, no ale ta kompaktowość była tutaj kluczem, bo to umożliwiało już w tym momencie, że tak powiem, bardziej racjonalne wykorzystywanie przestrzeni, jak i również dostęp do samego urządzenia. No poza tym i programowanie zaczynało być jakby troszeczkę prostsze. Dość powiedzieć, że to urządzenie akurat miało akurat swoje oczywiście walory, natomiast no, było to akurat też urządzenie bardziej liczące niż cokolwiek innego. Zresztą kolejnym urządzeniem, o którym nie można zapomnieć, zresztą pochodzący też z 1949 roku, no i tutaj przechodzimy na antypody, bo tam został skonstruowany, był z kolei komputer o nazwie Krirak. No on akurat, pomimo tego, że był wbudowany no kapkę później już oczywiście po ENIAC-u, miał wydajność, która wychodziła już na poziomie 1 MHz. No w związku z tym prędkość no już 10-krotnie większa, kilka lat postępu oczywiście, no ale poza tym tylko 2000 lamp, w związku z tym i gabaryty były jakby troszeczkę mniejsze. Natomiast o tym komputerze akurat mówię nie bez kozery, bo w 1950 roku przeprowadzono pewien eksperyment i właśnie ten komputer był pierwszym urządzeniem komputerowym, który został wykorzystany do tworzenia muzyki. Jednym słowem, mamy tutaj już multimedia, można tak chyba powiedzieć.

No, jeżeli można powiedzieć o multimediach, no to oczywiście pojawia się kwestia tego, że powinien być to komputer taki bardziej no, biurowy, że tak to określę. No i właśnie taki powstał również w 1949 roku. On nosił nazwę Ferranti Mark I. Był to zresztą komputer komercyjny o tak zwanego ogólnego przeznaczenia, co oznaczało no przede wszystkim konieczność zminiaturyzowania urządzenia, tak można, by można go było wykorzystywać na przykład w biurach czy na uczelniach. Zresztą to właśnie, nie bez kozery mówiłem tam wcześniej o jednym urządzeniu, które było no troszeczkę wielkości przerośniętego biurka. To urządzenie faktycznie, że tak powiem, tą wielkość osiągnęło. Może jeszcze nie do końca, bo to oczywiście były dosyć masywne urządzenia. Oczywiście moce obliczeniowe w stosunku do ENIACa czy ATACa były znacznie mniejsze, ale to nie zmienia faktu, że chodziło jakby o nieco inny segment klientów i oczywiście popularyzację wykorzystywania tego typu urządzeń. No i niejako ten wątek skończę jeszcze jedną propozycją, co prawda już rok późniejszą, bo w 1950 roku powstał komputer o nazwie SIG, które, no właśnie, ono było nie do końca, że tak powiem, przeznaczone do celów wojskowych. Było to urządzenie stworzone na potrzeby amerykańskiego biura standaryzacyjnego. I uwaga, uwaga, było to jedno z pierwszych, być może nawet pierwsze urządzenie, które umożliwiało skanowanie i przetwarzanie O2 obrazów. W związku z tym tu już dochodzimy, że tak powiem, do kwestii tych multimediów. Zresztą ta pierwsza wersja tego urządzenia składała się zaledwie 747 lamp. Było to co prawda urządzenie nadal duże, ciężkie, energożerne, no ale on już w tym momencie faktycznie mieścił się, że tak powiem, na części pomieszczenia, nie potrzebował wielkiej hali. Co prawda dalej ważył około jedną ponad tonę, no ale również uzyskiwał prędkość taktowania około 1 MHz, co oczywiście było naprawdę doskonałym wynikiem. Natomiast niejako końcowe rozważania zakończę na roku 1951, bo wtedy powstał Univac, moi drodzy, Univac 1. Urządzenie, które no, troszeczkę odbiegało od tych wcześniejszych, bo to było z reguły takie urządzenia skomasowane i tak dalej, zresztą wymagające po prostu sterowania, dlatego ta komasacja była. Natomiast to akurat urządzenie, które miało urządzenie sterujące zamknięte w biurku. Właśnie. I to już zaczynamy dochodzić do tych elementów wykonawczych.

UNIVAC 1, urządzenie, które miało już w tym momencie pulpit sterowniczy z klawiaturą, sterowanie i tak dalej, natomiast samo urządzenie były, że tak powiem, troszeczkę z boku. Zresztą najważniejsze elementy konstrukcyjne tego to było już około 5000 lamp zamkniętych w szafach, które wymagały około 35 m2 przestrzeni. W związku z tym no, samo urządzenie na pewno biurkowym nie było, ale dość powiedzieć, że tam się pojawiły już, że tak powiem, rozbudowane urządzenia wejścia, wyjścia, także to trzeba akurat bardzo podkreślić. Dość powiedzieć, że to urządzenie miało już prędkość taktowania na poziomie 2,25 MHz. No, może troszeczkę mniej niż Atari z lat 80., ale no, również ważyło troszeczkę więcej od Atari. W związku z tym to jakby takie przeciwstawne zestawienia, prawie 8 ton. Jednym słowem, tutaj można powiedzieć o naprawdę wadze ciężkiej. A skoro już o tym mowa, moi drodzy, przyszła pora, żeby podziękować Wam za dzisiejszy program. Ja oczywiście zapraszam do kolejnych inżynierskich historii. Będziemy ciągnęli ten wątek komputerów, no przynajmniej tych pierwszych komputerów, no bo jest jeszcze parę pól do odkrycia. Natomiast dzisiaj dziękuję Wam serdecznie. Do usłyszenia. Pa, pa i cześć.

0: yo, kid, we gotta get our family together, man. You know, we gotta get organized. We just can't be out here, you know, high and smoked up and whatever. We gotta get our stuff organized. Whatever we gonna do, we gotta do it right.
1: Radio Nowinki Politechnika Krakowska. Najświeższe informacje i najlepsza muzyka.
2: Dobry wieczór. Moi drodzy, wita się z wami Radio Nowinki, a zapraszam was do wysłuchania programu Tomasz Kapuśniak. Dzisiaj zapraszam was do wysłuchania herbatki na antenie Nowinek. Tradycyjnie już w piątkowy wieczór zapraszam do wysłuchania muzyki różnorodnej, ciekawej, czasami ostrej, czasami łagodnej, ale na pewno nietuzinkowej. Zapraszam.

Whoa.

0: Bitch, yes, Matt, yes,
1: Thank you.
0: Matt, Elenio. Tvoje kola, Zeleno!

Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

Należałoby to zaznaczyć, że ten komputer składał się, co prawda, no trochę mniejszej ilości skład, ale przede wszystkim on był kompaktowy. Obsługiwało go 3000 lamp, no może trochę bardziej rozbudowanych, ale i mniejszych, moi drodzy, w związku z tym gabaryty, hałas były mniejsze, no ale ta kompaktowość była tutaj kluczem, bo to umożliwiało już w tym momencie, że tak powiem, bardziej racjonalne wykorzystywanie przestrzeni, jak i również dostęp do samego urządzenia. No poza tym i programowanie zaczynało być jakby troszeczkę prostsze. Dość powiedzieć, że to urządzenie akurat miało akurat swoje oczywiście walory, natomiast no, było to akurat też urządzenie bardziej liczące niż cokolwiek innego. Zresztą kolejnym urządzeniem, o którym nie można zapomnieć, zresztą pochodzący też z 1949 roku, no i tutaj przechodzimy na antypody, bo tam został skonstruowany, był z kolei komputer o nazwie Krirak. No on akurat, pomimo tego, że był wbudowany no kapkę później już oczywiście po ENIAC-u, miał wydajność, która wychodziła już na poziomie 1 MHz. No w związku z tym prędkość no już 10-krotnie większa, kilka lat postępu oczywiście. No ale poza tym tylko 2000 lamp, w związku z tym i gabaryty były jakby troszeczkę mniejsze. Natomiast o tym komputerze akurat mówię nie bez kozery, bo w 1950 roku przeprowadzono pewien eksperyment i właśnie ten komputer był pierwszym urządzeniem komputerowym, który został wykorzystany do tworzenia muzyki. Jednym słowem, mamy tutaj już multimedia. Można tak chyba powiedzieć.

No, jeżeli można powiedzieć o multimediach, no to oczywiście pojawia się kwestia tego, że powinien być to komputer taki bardziej no, biurowy, że tak to określę. No i właśnie taki powstał również w 1949 roku. On nosił nazwę Ferranti Mark I. Był to zresztą komputer komercyjny o tak zwanego ogólnego przeznaczenia, co oznaczało no przede wszystkim konieczność zminiaturyzowania urządzenia, tak można, by można go było wykorzystywać na przykład w biurach czy na uczelniach. Zresztą to właśnie nie bez kozery mówiłem tam wcześniej o jednym urządzeniu, które było no troszeczkę wielkości przerośniętego biurka. To urządzenie faktycznie, że tak powiem, tą wielkość osiągnęło. Może jeszcze nie do końca, bo to oczywiście były dosyć masywne urządzenia. Oczywiście moce obliczeniowe w stosunku do ENIACa czy ATACa były znacznie mniejsze, ale to nie zmienia faktu, że chodziło jakby o nieco inny segment klientów i oczywiście popularyzację wykorzystywania tego typu urządzeń. No i niejako ten wątek skończę jeszcze jedną propozycją, co prawda już rok późniejszą, bo w 1950 roku powstał komputer o nazwie SIG, które, no właśnie, ono było nie do końca, że tak powiem, przeznaczone do celów wojskowych. Było to urządzenie stworzone na potrzeby amerykańskiego biura standaryzacyjnego. I uwaga, uwaga, było to jedno z pierwszych, być może nawet pierwsze urządzenie, które umożliwiało skanowanie i przetwarzanie O2 obrazów. W związku z tym tu już dochodzimy, że tak powiem, do kwestii tych multimediów. Zresztą ta pierwsza wersja tego urządzenia składała się z zaledwie 747 lamp. Było to co prawda urządzenie nadal duże, ciężkie, energożerne, no ale on już w tym momencie faktycznie mieścił się, że tak powiem, na części pomieszczenia, nie potrzebował wielkiej hali, co prawda dalej ważył około jedną ponad tonę, no ale również uzyskiwał prędkość taktowania około 1 MHz, co oczywiście było naprawdę doskonałym wynikiem. Natomiast niejako końcowe rozważania zakończę na roku 1951, bo wtedy powstał Univac, moi drodzy, Univac 1. Urządzenie, które no, troszeczkę odbiegało od tych wcześniejszych, bo to było z reguły takie urządzenia skomasowane i tak dalej, zresztą wymagające po prostu sterowania, dlatego ta komasacja była. Natomiast to akurat urządzenie, które miało urządzenie sterujące zamknięte w biurku. Właśnie. I to już zaczynamy dochodzić do tych elementów wykonawczych.

UNIVAC 1, urządzenie, które miało już w tym momencie pulpit sterowniczy z klawiaturą, sterowanie i tak dalej, natomiast samo urządzenie były, że tak powiem, troszeczkę z boku. Zresztą najważniejsze elementy konstrukcyjne tego to było już około 5000 lamp zamkniętych w szafach, które wymagały około 35 metrów kwadratowych przestrzeni. W związku z tym no, samo urządzenie na pewno biurkowym nie było, ale dość powiedzieć, że tam się pojawiły już, że tak powiem, rozbudowane urządzenia wejścia, wyjścia, także to trzeba akurat bardzo podkreślić. Dość powiedzieć, że to urządzenie miało już prędkość taktowania na poziomie 2,25 MHz. No, może troszeczkę mniej niż Atari z lat 80., ale no, również ważyło troszeczkę więcej od Atari. W związku z tym to jakby takie przeciwstawne zestawienia, prawie 8 ton. Jednym słowem, tutaj można powiedzieć o naprawdę wadze ciężkiej. A skoro już o tym mowa, moi drodzy, przyszła pora, żeby podziękować Wam za dzisiejszy program. Ja oczywiście zapraszam do kolejnych inżynierskich historii. Będziemy ciągnęli ten wątek komputerów, no przynajmniej tych pierwszych komputerów, no bo jest jeszcze parę pól do odkrycia. Natomiast dzisiaj dziękuję Wam serdecznie. Do usłyszenia. Pa, pa i cześć.

0: Yo, kid, we gotta get our family together, man. You know, we gotta get organized. We just can't be out here, you know, high and smoked up and whatever. We gotta get our stuff organized. Whatever we gonna do, we gotta do it right.
1: Radio Nowinki Politechnika Krakowska. Najświeższe informacje i najlepsza muzyka.
2: Dobry wieczór. Moi drodzy, wita się z wami Radio Nowinki, a zapraszam was do wysłuchania programu Tomasz Kapuśniak. Dzisiaj zapraszam was do wysłuchania herbatki na antenie Nowinek. Tradycyjnie już w piątkowy wieczór zapraszam do wysłuchania muzyki różnorodnej, ciekawej, czasami ostrej, czasami łagodnej, ale na pewno nietuzinkowej. Zapraszam.

Zapraszamy wszystkich serdecznie do Muzeum Politechniki Krakowskiej 24 lutego o godzinie 12 w południe. Planujemy otwarcie wystawy zatytułowanej Osobowości Politechniki Krakowskiej. Jest to wystawa jubileuszowa w roku 80-lecia istnienia Politechniki w Krakowie.

Mamy dzisiaj piątek, 29 dzień maja i zarazem 149 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzi Magdalena, Urszula i Maria, ale także Aleksander, Bogusław, Andrzej, Stefan, Rajmund, Wilhelm, Rajmunda, Maksymin i Maksymina. Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego. Dzisiaj Światowy Dzień Zdrowia Układu Pokarmowego, obyśmy zdrowi byli przede wszystkim. Dodatkowo Międzynarodowy Dzień Uczestników Misji Pokojowych ONZ i dodatkowo Dzień Weterana Działań Poza Granicami Państwa. A dodatkowo jeszcze Europejski Dzień Kultury i Europejski Dzień Sąsiada. No w sumie w tych ostatnich dwóch kategoriach mogę sobie poświętować. A jeżeli chodzi o kwestie imprezowo-koncertowe, moi drodzy, to po pierwsze, dzisiaj o 19:00 w Tauron Arenie Conan Gray występować będzie, w związku z tym koncert Co się zowie. Tak dla równowagi podpowiem, że jutro z kolei, no też w Tauron Arenie o godzinie 20:00 z kolei Taco Hemingway koncertować będzie, w związku z tym zapowiada się naprawdę mocny koncert. Natomiast ci, którzy woleliby coś bardziej stonowanego, wyciszonego, to propozycja również dotycząca soboty. Natomiast propozycja troszeczkę inna, bo do Tyńca trzeba by się udać. Lato już prawie że przed nami, chociaż wiosna jeszcze w kalendarzu, a to oznacza, że startuje w zasadzie festiwal letni, a w zasadzie letnie koncerty organowe, które w Tyńcu odbywać się będą. No i właśnie w sobotę o godzinie 15:30 będzie miał miejsce pierwszy z cyklu tych koncertów. Myślę, że warto się wybrać, bo tamtejsze organy, no i przede wszystkim akustyka kościoła w Tyńcu, to są rzeczy niesamowite. Zapraszam. A jeżeli chodzi o propozycje kinowe, to tak się zastanawiałem, czy pójść po najmniejszej linii oporu, czy ewentualnie po tej bardziej zasadniczej. A skoro tak, no to stanęło na tym, że przede wszystkim to, że weekend i oznacza to, że oczywiście więcej osób może wybrać się do kina i nadrobić zaległości, to do takich zaległości na pewno może należeć film Mandalorian i Grogu. Kontynuacja Gwiezdnych Wojen, czyli już po zwycięstwie i pokonaniu Imperium, teraz Republika mierzy się z innymi problemami, no i w tym kontekście pojawiają się nasi bohaterowie. Dodam jeszcze, że Mandalorian to oczywiście łowca nagród, a Grogu, uwaga, to kuzyn Jody, znaczy kuzyn, popratyniec, może tak lepiej chyba zabrzmi. A film możecie obejrzeć dzisiaj o godzinie na przykład 19:00, natomiast w sobotę proponuję seansę o 18:00 i 19:00, tudzież 20:00. Myślę, że na pewno możecie się tam całkiem nieźle pobawić. Niech moc będzie z wami. No i informacje bieżące, a tego to się nazbierało, moi drodzy, całkiem sporo. Dość powiedzieć, że po pierwsze to już dzisiaj i jutro skądinąd startuje 14 ogólnopolskie warsztaty statystyki i analizy danych, czyli WSAD, na które oczywiście warto chyba się wybrać i ewentualnie wziąć tym czynny układ. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie bardziej rozrywkowe, to podpowiem, że gorący weekend zapowiada się na Wydziale Mechanicznym, zresztą nie tylko weekend, tu uchylę rąbka tajemnicy. No bo, moi drodzy, festiwal Mechanika wystartuje, a to oznacza, że w tym roku będzie w kilku wydaniach. W sobotę Moto Night, czyli tuniki sportowe emocje nocą, czyli wszystko zacznie się o 19:00 i skończy o 22:30. No nie można przesadzać z tą nocą, bo jednak wkoło są osiedla i mieszkańcy. Natomiast w niedzielę piąty zlot pojazdu Wydziału Mechanicznego,
A tam oczywiście będą i starocie, i nowości, no i będą Fiaty 126P, które mnie osobiście z sentymentem i łezką wokół się kojarzą. No i będą oczywiście konkursy i nagrody dla najstarszego pojazdu, najciekawszego samochodu zabytkowego, najciekawszego samochodu studenta, najciekawszego motocykla, no i oczywiście malucha, moi drodzy, no a poza tym oczywiście ponadkategoriowa nagroda, czyli pojazd z lotu. Dodatkowo oczywiście nie będą to tylko pojazdy i oglądanie parkingu, bo oczywiście będą spotkanie, panele dyskusyjne z ekspertami, pasjonatami motoryzacji. No a poza tym oczywiście będą otwarte laboratoria, czyli będzie możliwość udać się na przykład pooglądać, co robią koła naukowe, co robią poszczególne laboratoria wydziałów, co się tam ciekawego dzieje. No a poza tym oczywiście będą i pokazy służb mundurowych i gastronomia. Jeżeli już dotarliśmy do końca z lotu, no to odpowiem jeszcze tak. W poniedziałek 1 czerwca, no Dzień Dziecka przede wszystkim, to nie do końca odzwierciedla akurat wymiar konkursu czy dnia, bo właśnie wtedy będzie miał miejsce Dzień Wydziału Mechanicznego, a w programie będzie na przykład rzut tarczą hamulcową, bieg ze sprawozdaniem, symulator pit stopu, no i oczywiście mechaniczny byk, automaty zręcznościowe, gry, no i wydziałowa gra w stylu miejskim. No to wszystko oczywiście będzie się działo 1 czerwca na Wydziale Mechanicznym. Jednym słowem, długi, ciężki weekend. Aha, no z tego wszystkiego pominąłbym jeszcze jedną atrakcję, która w niedzielę może się wydarzyć, no też z Wydziałem Mechanicznym związana oczywiście, czyli po prostu będzie również kontynuacja pikniku pomiarowego na oko kontralaser, bo to się zaczęło wczoraj. Natomiast w niedzielę kontynuacja. No, moi drodzy, masa atrakcji. Wydział Mechaniczny na Czyżynach. Zapraszamy. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radia Nowinki, a za tym idzie przypominam, że można słuchać na okrągło całą dobę. Wystarczy wejść na stronę www.nowinki.pkedu.pl, kliknąć przycisk włącz radio, no i w zasadzie reszta należy już do nas. Bo my gramy dla Was, tylko i wyłącznie dla Was oczywiście programy cały czas. A skoro tak, no to od razu przypomnę, że jutro o godzinie 20 z naszej odkurzonej, może nie premiera, ale w każdym razie prawie prapremiera, bo będą to materiały dawno na naszej antenie nieprezentowane, które myślę, że warto sobie troszeczkę odświeżyć i wysłuchać. To będzie w sobotę, natomiast w sobotę i niedzielę jeszcze dodam, rano będą, czy nawet po południu troszeczkę, propozycje programów, do wysłuchania programów, które były emitowane na naszej antenie wieczorami przez cały tydzień. To w sobotę i niedzielę. Natomiast dzisiaj wieczorem, tuż po 21:00, herbatka, na którą zaprasza Tomasz Kapuśniak. Zapraszamy do słuchania nowinek.

Dobry wieczór. Moi drodzy, wita się z wami Radio Nowinki, a zapraszam was do wysłania programu Tomasz Kapuśniak. Dzisiaj zapraszam was do wysłania herbatki na antenie Nowinek. Tradycyjnie już w piątkowy wieczór zapraszam do wysłuchania muzyki różnorodnej, ciekawej, czasami ostrej, czasami łagodnej, ale na pewno nietuzinkowej. Zapraszam.